Komen najak, będzie ale schuda. Ani nic, komen najak, będzie ale schuda. Ani nic, komen najak, będzie ale schuda. Ani nic, komen najak, będzie ale schuda. Ani nic.